skoczek botox. Ciemno z nazwą mi sosialek twojego kaficzka. Emblon ciesnacka a trojkę presiczka. Szkoda, szkoda, że nechápej co znamená feminizmus. Szkoda, szkoda, że twój mozek zna jen extremizmus. Buzujcy špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zredy na tu rozhyb, odši už od